zikuba eze zikuteba na Uganda ne zibatambuza kanaji naji echimba kino bakiita stereo remix mulimu Queen Sheba mulimu ne Jelwheel chiri mu namba esoko lunako lwalero.